0: Matejko.
1: Chodźem.
0: Chodźesz, Gasparia?
1: Chodźem.
0: Chodźesz, świeże tracze z Paryża?
2: Nujna mi je.

0: Zakaj to po ulicah gomezi, meni ni jasen, zakaj mora biti tako dolgo, zakaj je tako veliko in zakaj je tako gomezeče, zakaj je tako, kako se že reče, kaj je ta?
1: Radio študent.

0: Wagyu nekem lesz.
1: Jaki,
0: jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki, jaki,